0: Prawy drzwi. Chcesz jedzie drzwi? Chcesz inny prawy drzwi?
1: Ich lass dich nie gehen.